Sangu ikazi rero nko narimejeje kubikumenyesha ugiye kubandanya ukurikira indirimbo zitandukanye kandetse kuva igihe cisa ice kuva iki gihe cisa 9:07 gushitsa igihe cisa 9:09 aho rero ucukurikira ikiganiro ndi muto sindigito ikiganiro ndi muto sindigito rero kiza kubishika ni gihe cisa 10 aho neza na neza ucubandanya ukurikira indirimbo zitandukanye zo hirya no hino na gutorokanirije gushita rero igice cya 10:10 nyuma yaho ucubandanya ukurikira ikiganiro ubutumwa bwiza gushika igice cy'isaha 11 kuva rero igice cy'isaha 11 gushita igice cy'isaha 12 azoba ari ikiganiro mu ntahirize nyuma y'icyo kiganiro rero tuzoba tubamaze kwinjira mu masaha meza yo gutangura isabato ndabatumire rero kubandanya mwitegura kugira ngo isabato ize gushikamwa maze kwitegura bihagije nyuma yaho rero ucubandanya ukurikira uturirimbo dutandukanye rusha gushika ni gihe cy'isaha 12 n'igice aho ucubandanya ukurikira ikiganiro twige bibiliya uri umwanya nyine ndetse tuzaba dufise n'abatumire muri ico kiganiro ndagutumire rero kubandanya ubana natwe ikiganiro rero twige bibiliya kiza gushika ni gihe cy'isaha 1:30 neza na neza aho inyuma yaho rero cangaruka kuri mikro kugira ngo ndakwikibanure ndagusezere sangwe ikaze rero njuti mukunzi wisamirize agakiza ku isoko y'ukuri aho uherereye hose nongera ndakwipfuriza ubuntu n'amahoro imigisha biva ku mwami Imana kugira ngo ibandanye kubana nawe.